0: Minęła któraś tam godzina. Radio Big Cyc ogłasza alarm przeciwpowodziowy dla miłośników starych pierników.
1: Graj i tańczy zespół Komanczy.
0: Z Jamajki.

0: Proszę Państwa, zespół Big Cyc nie jest zwolennikiem linearnego pojmowania świata.
1: Niewątpliwie. Niewątpliwie.
0: Tym niemniej fakt jest faktem. Tak, płyta. Tak.
1: Płyta się no, po prostu skończyła.
0: I... No ale życzymy, prawda, aby trwała w immanentnej koegzystencji wszystkiego w ogóle.
1: Tak, no interlokutorem dzisiejszego spotkania był...
0: Józef Stalin.
1: Tak jest. I grupa Big Cyc. Dziękujemy.
2: Może chcecie coś jeszcze dodać?
1: To, nie, dziękuję. Dziękuję, to starczy. Do domu.
2: Do domu.